0: quack, quack.
1: Żaba kuka spoza plota, ciosa hibe už nezhltá.
0: Quack.